0: kwa ne papa ne bɔne
1: ɛne papa
0: ɛne owuo
1: ɛne owuo
0: mɛsi wanim
1: ɛde asi wanim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi wanim ɔnhyɛwo owie wakyerɛ wo deɛ yɛ ɔsɛ medeɛ mehyɛ wo sɛ yi papa na woanya nkwa nhyɛka awurade ɛti wakyerɛ wo ɛna ɔde nnoɔma bi atoto wɔ ama wo ɛti wopa wote wiase a yɛ papa wopa yɛ bɔne ɔno awurade deɛ ɔte soro wɔ hwɛ wo ɛna wɔdi ka so ate wo ne wokɔ dwobu woma noma wate wo ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ mu woafa na ɛkorɔn sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me nyankopɔn anaa wankasa wonua nnipa a wo ne ne te na wobɔ ne pira no anaasɛ woyɛ obi papa a wonua wo ne ne te wiase wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nnipa nsa no w'adwuma wo ne yɛ so aba ɛti wɔse ampaneampa
0: otumfoɔ nkyɛ atɛmmu
1: otumfoɔ nkyɛ atɛmmuo
0: ɔnneɛma mu yɛsɛm
1: nkyɛka awurade
0: amen
1: ɔnkyɛ atɛmmuo ne woakyerɛ wiase ayɛ papa na ɔde bɔne atua wo ka woakyerɛ wiase bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi yɛka wɔ timɔderefoɔ a w'ani awurade mema w'adesua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 tobu aseda koro kan ne nyinaa na hu sɛ onyankopɔn de ti mu ɔdene paa hyɛka awurade sɛ onipa tena bɔne mu bebree a awurade wagyiga wɔ se me mɛtumi ama woawale yere na obi ne wo yere ayɛde ade
0: ada bible bɛturo ɛnso wonim waba
1: ɔtum ka sɛ obɛtumi ama woayɛ adwuma na ɛso adwuma no koraa no womfa bi ntɔ aduane ni because obi de ne wɔfa ase ne ba ne yere obi de nnipa akɔgye sikaduro nanso sika no baeɛ no ɔntumi nni bi dɔctor sɛ ma ne nwe akokɔ ɔnwe kurokokoko wɔnni dabodabo ɔnwe apɔnkyenam ɔnkyi kohyia last minute koraa no wɔnni nkyɛn na wie yɛ koraa asikyire na wote wiase na wonni nkyɛn nni asikyire ɛnwe akokɔ nam nwe dwan nam nwe apɔnkyenam na wote wiase no mu woyɛ deɛ wosɛe nnoɔma kwa nhyɛka awurade
0: amen
1: nnaduane ne kafa kas ne pake fie no anim ebi wɔ kwan so

akokɔ ɔnwe ku ni dabodabo ɔnwe apɔnkyɛm kyikosi last minute wɔne na yire na wote wia ne nkyi ne asi kyire awe anwe dwankyenam na wowia se no mu woyɛ deɛ wo sɛ nneɔma kwa wɔteanemu sikili ane bi sɛ wokɔto sɛlitini wɔahono tii na paa no da ho a sikani twamu ayɛ sɛ wɔnhwɛ na wɔhwɛ